0: su vrsti. Na Frišan zrasli.
1: Pr nas je pa na Frišan poknal 10 hitov vrsti.
0: Na radiju Antena.
2: Tu me partiste el corazón.
3: Maluma, baby.
2: Pero mi amor no hay problema. No, no.